Yenele ta kota yena no ki dipusati no petet no non bite ki no ku bezwa mti la charite. Kwaye pata koma ime pou na hale ke pou pataze. Ye bok ekspoz.